Samsambo wale tinoti timkwine mshitandano na Farare Armando Jami o mapolisi o Republika ya Mosambiki kuti atisumulire shuvanyolera kufira zuru dakara nyamasi. Anishikazivi kuti Farare dangani kuti arukutizwa nukuti arumugwanja. Ndrakuvana Marcelino Viola Ngeyo arukita Jesepo kuitira kuti Armando Farare Jami akwanise kuda vijana netisu. Ndinogonda kuti asipi mkuvo unu.

Procurer tazo kuimbaka mupiri kana padre Belardi vachete komerwani na ine jirikita gumi makuma shano na mseso umwe 22:51 pangu vainu takuya nukuimbaka zema spondopu na Lydia vachete koronai